0: lahy avy abokao manao tia misira aboksika mitondra lohateny hoe Veronika ritme nihira ty somary mifangaro misy horiza salegy nefa nikilalaky sy mialao mba sy homorsa kely moa ka bosinao mba henoako
1: zay izy manao kory mety
0: amy plasiny aperao amy gitara basiny zokobe ary amizay raha fa izay alefa